0: Ja, zapehani, ki kurbe se vozimo v avtu in tri rite manj štrlijo.
1: Ej, konc.
2: Kaj je, stari, kaj ti pa?
3: Kdo se mi sliši? Probi. Čakaj.